0: Rádio Ena 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio Ena 80.